twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chiko gwa. Twale chitiwa netendo mukama chiko gwa. Gera maso kumwe chitiwa netendo. Gera maso kumwe chitiwa netendo.